Vždycky fresh. Come on. Vždycky hot, vždycky fresh. Ooh. We got that hit. Fajn. Fajn. Vždycky hot.